0: To by dalsza premiera piosny nazwała Milana Rabala, skomponowane je przez warnstowskiego uczbnika Ivana Pajsrta. Spiewała je Alena Smetanova.
1: Písňový text nazvaný Otichu jsem nedávno našel mezi rukopisy. Hudbu složil Ivan Pajsert a naspívala